0: ますよ。
1: 行くでガンス。
2: ふんげ。
0: ダウン。ふんげ。楽しい楽しい。
1: ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふんげ。ふ